ke kapina ka kandendende ne lwape ha kona musike mali valala me pizza kaguli anze mutereza kwa wireless mukona kufumana pizza ke tuka ke kapina ka spine and green kids nako kona kwa studio itolo mahandene defa half past 12 me losazwa rapidi ma program losa lwa chisali pizza.

Ni vona na kwalna aifita fa aisa kona ku fasi vakasa ku zwera pili mi have my cause program za mapero ni ku tsalipiza vuitumero vamina mu fefera ku vanwani fm NBC ngwani fm lot anymore mi lokava teni losali teni.

0: Dr. Tawanda Ntatebote, ai baba lungeba ke mazwa nam
1: e mishaba tozi
0: le ketre mona moholo ba toka tena ifiane
1: e nini kupela kapira ka kuli nika busaka mwala ka zwo kala naye
0: etume zrubenga moho